0: Freedom.
1: Freedom, Yamie. Alagabasanda. Ragadabasanda la baba. Nikaparabadabada. Ah!

0: ɔsom wɔ ɛna wobɔ no atirimɔden so yɛ hɔhoɔ no bi amen
1: amen
0: tɔse hɔhoɔ deɛ mema mo mmɔ no atirimɔden obi tu obi nkyɛn berɛ a wɔbrɛ no adwoi no sɔfoɔ maasɛm yi na wokan obi kɔtena wɔ obi nkyɛn na berɛ a wɔabrɛ asana nnɛ wɔatumi afiri nnipa no nkyɛ a ne wɔ no ankasa wɔre bɔ ne berɛ a ɔsɛ ɔka naasɛm kyerɛhwɛ wobɛsum ɔse hɔhoɔ deɛ mema mo mmɔ no atirimɔden amen
1: amen
0: nti atirimɔden wobɔ hɔhoɔ atirimɔden a hu sɛ wɔnkasa na wowiki wo ho nti sɛ obi bɛtrɛ wo nkyɛn a

0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.